wielkie burada też. Co chwali nasze epoka, jak ty padołku, wiecznie te też. Sam liżesz ruchu padołka.